0: ngobaba. Hezwa bohlolo, hezwa bohlolo, hezwa bo, hezwa. Sawazomna.
1: Man of the moment.

norama phezwa bohloli phezwa bohloli phezwa bohloli phezwa sawazomna.